poszedł kmalu. Sam bol zdrał, od pakarze mój stas. In žilo, pa kaj bi se hvalu, jaz očel bom od vas zlo počas.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve kje.